0: Sácaleo.
1: Oye, nene, nene, haga está mandando usted.
0: Está grabando, ya. Ay,
1: no voy a bailar, tana y tana.
2: Kaj pa ima ta dva Romuna.
3: Krigata se, kaj ne slišiš?
2: Zakaj pa?
3: On bi rad poslušal Radio Bukarešta, ona pa Radio Sraka.
2: In čigava bo obveljala?
3: Tam imajo ženske glavno besedo.
1: Oje, ne, ne, ne, agadamo na...